0: Witajcie piatk, 22. rożonika, po takim najkrasniejszym miesacu maja. A witaj Mateo,
1: dobra ranko wam wszystkim. Hej, to poladamy na nasze dzienniejsze wysuwanie. Też to jest pisane a krasne w naszej hucznej rubryce na przykład. Powiada wam Szymon Heduszka o hucznicy Hani Pazeldowej z Czeskie. Sztuwa na bie, to za niektóre mężczyny tule zonicze. Beno Šolta informuje o doczyniach blisko Nowoslic. Wun wie, stu a sto so tam wora. Mirczyn Wienk poda so w rubryce wieda wiadomość, a wuda makanki miestrujem do Silicon Valley. Wczera hier są Wokleczanska Gmienska Rada skadżowała. Tam są so wobczylio, a też wotam wybił wysłania nowinki zonicze, a dundak so dżęsa hiżo też raz przyzywi, a zabiera so z proznińskimi poskytkami. Też teżak bozy kiwaja.
0: A tak już z tej tak rec, jadki przedoremi, możemy rec. So podamy so też we myslach hiżo raz, na przykład takle do Wóżyckiej Jezoriny, albo też do Wóżyckich Horin, abo medlatež do butu, što tam šitko takle na vas čaka, mestrujem tole zoniče dženca rano ve vašim srpskim prozvodom.

Stefanie Klossetz, Trojkoč Mama, Zille Čerstve. Witaj, Małke, Lube, Dzieciatko na Svet. Aj, nimo toho słyszycie Hłota Kolu, a Hanu Bazeltu, wokotry słyszycie też nydom wiac stupala

A. Knajwusen am nischim wosam Chiskoswakskie popoje hutschpneje Szene. Veleče dziejatnače 107. ci rodzina spiewaka z Prahy steje się hijo jako szulaka na jewiszczu, a na siebie z je czopwym wosom skiedźbni. Wona dziewa się ze znatymi hucznymi cielesami kajż orkestrom Gustafa Broma albo Karela Vlacha. Je najznaczysza narwana sztuczka biesze Czerna róże.

Die serbska hutschna redakcja bu na tede ani 20 letnu modu žonu skečmjena, a tak spievaše mjes džiat na često 5-60 a džiat na često 8-60 tiež nekotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spiera Jana Paua Nagela.

Anet gopa stara mesova hutchne spagat. Jo kokonech saspiwa. Apretach me matijis volk. Potom na pošestchich. Poestches vishimish. No dobu. Netko je šestch donapo.

0: krasna hudba a vedro lubi krasny dzień. Witajcie, piatk, 22 różonika je na po 6.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobra rania. We Wotrowie zasadzuje się wobydlanska inicjatywa za zakowanie baczoniacego gniezda. W odpowiedniu peticju w internecie je miasto miacacze 310 ludzi podpisało. Kajż w okres Budyszyn na napraszwanie z dżyli przedleży za wotrowskie baczoniacego gniezdo oficjalna twarska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem z naprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada daleryka może w okres po prówaniu z naprzeciwienia twarsku dowolność cofnyć. A tomu chce inicjatywa zadziewać. Z peticją żada się ona mimo szkita baczoniacego gniezda, też wiace szkita przyrody w Wełsy. Gminska rada we Worklecach je czara na rok za ponowienie drogi z nowej wioski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmy firma z Landsberga za 7,5 tysiąca euro, a gmina Ralbice Różant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, kiż uczynia 8,24 tysiąca euro. W letnich prozninach ma so droga potem wybiło jedno tydzień ponowić, a wiace w oczarowszym posiedzeniu Worklecanskiej gminskiej rady zonicze potem wybiło wusywania. Wojewódzka župa planuje lica tużto zaradowaniu. Tak je so przedsedstwo župy na zajszym posiedzeniu gremia miestrujem z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzka w juliu zabierała. Kajż zdzieli županka Gabriela Linakowa by Lapsztych, serbski pracowo, kniczyszczo, redaktor a angażowany mieszczan. Ke jeho czestci przyjotuje prezentację, a Bernd Pitkunings zaradowanie cynata Julia Hutbne w obróbi. Dale planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubwańsku jezbu do Delnie w Łużyce, chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień w Spalach podpierać, aby na zimie słybne poponio na horach przewieźć. W Budystecach maja po połulicze za so pusztu. Czera poponio su ju wotorili. Zawod DHL stara se vo filialu, kotra še v zaraniskim centrum je gmene zamestnena. Mjestnanosta Markus Michalk je spokojom, zo maja v gmene zaso tajku vodnošku, čež pristajni ljudi poradžuja a poslužuja. Z dobom je veselo v vse vulke, zo moža vobedlerjo vodnitka pakete zaso v budistecach votedač a votozač. Pošta je votedženja kužiđen poponu ci hodžine a sobotu doponja ci hodžine vočinjena. Wot srede wobdzielitej so młodej kejelowace Josefa Hornigec a Klara Paszkec na swietowych mistrzostwach w kejelowaniu w rakuskim mieście Szac. Amtierowaca swietowa mistrzoka Hornigec a jej kolegina Paszkec wubiedziwajte so w staromnej klasy UCA20 a przysłuszate wobie rakeczanskiemu kejelowarskiemu dowarstwu. Na letuszych swietowych mistrzostwach w kejelowaniu wobdzieli so niecze 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z dziejatna naše kraju. A to one vichu naše povestče, kiš namakače tež na naše internetuje strone, a ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokazal v Budyšine 12 stopňu, vuladame jasne nebio, tak hač do šiponja vostane, potom haj so nekotre mroče přidruža, ale tež tužto slunca zmijeme vostane sucho a žive slibro te zaleze dženca na maksimálne 24 stopňu.
0: Dobra poest, našim koncu šodere beži, žane vopkadne pokive nima moj, tojš přejmoj dobro jezbo do dženznišeho pjatka a konca tydženja štyri, pana po šestčiš.
1: Serbski rozvoz.

Hi, welle dobro postro do budestets, so will so maja tam pust. My mamy szak budyszyny też pust, abo pustu to je celle potem zwodke, so nich do bere, zwodke z kotry kunczyny. Dysz praj pust, przyjdzie skiery ze znarańczych kunczyn, abo też z miasta, my szak sme też pust prajli, abo pusta, dysz se z drugich kunczyn potekim. To są takie minimalne rozdziele, ale na końcu też celle ważne. Każ prajne wutromne postroje do budestets. Człony domowinskiej skupiny Panczycy Kuku niech nie zabudą na kolesowarski wulit dżęca doło klec. Kolesowaria zetkają się na posztoriach, niewodecze, na popeczech, po takim 16 godzin cicci przy kukowskim pomniku, wszyscy dalsi niech przyjdą, potem 17 godzinach direktnie doło klec ke kapałce przyrodzie. Jutce proszę kamieńcu do ladarnie Sjatej Moniki, tam zmija dżyn wotorynnych duri. Zmieczkecach zmijajuce meje metanie, wot popołudnia cioch, soda kofia tykan, znały czopieczych potom meja padnie. Na żolu serbsko-ludowa ansambla z cze sobotu wieczo przeproszeni tam zaklincza operety ze serbskiej komunii filharmonii za poczat koncerta jutce wieczo na połosmyś. Miłe wiedro wużycz możecie zjadki chyba no, skoro liczne wiedro na butowskich bajowych nocach serbsko-ludowa ansambla sobotu, niedzielu a pondzielu wieczor stajnie na 20 godzinach so bokuach przy tamniejszej bismarkowej wieży załyszk zbiny, ktoś to znaje, to jest taki romantyczny bleczk w bokuach, a z cua, bo ta są przekrasne, też nie tylko. Nie wiem pak, jak siatki, gdyż je tam tak płynę. Ich gehe mal zu schwach, es ist

Klasse, zwart, skupine Silbermond, wana aje Christian, stais noa, starsche, drue Jitschko, jeso i mai narodziwo, jes wet wuladawo, petrodin, dwaja postaje.

0: Ärzte, Satzriane Mihankami, do Jensni Schöranja, jednače Bosches Tscheche, a do Podames aus Mirchinam Venkamras, do Stavisno Tschischako, Kopiroako, Alitschako.
1: 3, 2, 1. Wieder most, a Wunamakanki.
2: Gdyż dżęca przy komputeru działamy, potem mamy dokumenty a riadowaki przed sobą. Kajż na pisanskim blidzie, za kotry szakie desktop jędzielski wóraz. A jun też z komputera znajemy. Tute zaprzyjecza pak niesu se przypadnie budali. Nie, bychu wiedoma una makanka 70-tych letach, kotraż dobiesze ludziom przystup k nowemu nastroji a dziło z nim wolożyć. Tuta metafra pisanskiego blida bieso Xerox parku w Silikonie Valley uwiwa. Tobie sledzienski wotriat zawoda Xerox. Zawod znajemy szak skierę za czyszczaki a kopirowaki, a 70-tych letach je tuta jałotnożka tyś lejzorowy czyszczak unamakała. Zopak so tam tyś uwicze komputeru cele zasadnie sobu postajowaše, štoś hacz do dżęsniša wobliwuje, kak z nimi dziwamy, je ledma znate. Tak zabierachu so tam z tym, jak możesz jacore liczaki ze sobą, a z czyszczakami zjazać. Przy tym są Ethernet Wheelie, kotry się miestem standard za komputer wysycze. Szo jedne hacz na LAN party, biurowie albo liczyńskim centrum je. Gdzieś komputery a nastroje przez kable daty umienia, czy za tym Ethernetowa technika. Grafiski powierzch na komputeru ze symbolami, wokneżkami a menijami je też wusledk dzieła Xerox Parku. Zdobą pisanske programy, kotrež pokazaja čižno při obdživanju tekst nedom tak, kajž přinže na koncu ščiščaka, s pravými odstavkami, otreskami, nadpismami a vulkošču písma. Komputerov myšku tam dre unamakali nesu, ale zo převážne z nej komputer poslužujeme a nic jenož z tastaturu, no tež to sú tam upekli. Všitke tute ideje a dalše sú 1970 zažnem komputeru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspešne, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko dere słuchacz. Jenoś jeszcze 6 tygodniów doszle, a potem je szulskie lito jeżo za są nimo. A dołe liczne prózni nurci dża planowane być. A wy albo lepiej prajene wasi starsi wiedzia, że są miestna za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajż dołe na Malediwach. Wo tym switcha przykłady kajż wodowe Hendrichetze, Harachow albo sportowe a mediowe kemp. Do wodowych Hendrichetz pojedzie 5 a 60 dzieci 10 dniu dołe, a miestna za to bychu kajż przeco ruki cuki pricz. Za trochu starszych mianujcy szulerio 8. a 9. letnika je ryczne prózninskie liwo Harachowie też iżo wukniowane. Tam chce jaso lica vo sebe z fotografiju a z tym zabierać, kak socjalne medie prawie wużiwaš. Smerdzečanski Lipje je 32 dzieci miestno za sportowy a mediowy kemp dostało. Ale mam dobrą powieść za wszystkie siście za prózninski zabieru a poskitkom pytaja. Franziska Schnabloa a Michaela Raboa, przeproszuję te was.
1: Po 6. do 8. julia planuje te Lucia Andrikova a Maria Vienzona prózninski poskit za dzieci

0: Nico Santos, Sapske Mrozovsu, Piat Krano, Jednatsche, Postsid Miche. Wat Guns, Jujatnatsche, Sto Postatich Lied, Jako, Bisso Hutschpner Redaktia, Sapske Mrozovsa, Dale, Abule, Wutwarioa, Pütasche, Je Dedeschinau oder Benno Nekelas, Deine Noa, Modde, Spione Talente, Gespottom, Noe, Sapske Natschas, Ne Spione Interpretowachu. Satopola da won Husto de Desch, Do Susodne Czeske. Jednas du durch Czeskich Spiewaku bie Hanna Baseltowa. A se man Hiduszka ju nam netko bliže przedstaj.
1: Crescendo. Hučba krótko a svotko.
2: W 1960 letach słyszeše Hanna Baseltowa k najwuznamniszym wosam Czesko-Słowackie popuje hučbneje sceny. W lecie 1947 rodzina spiewaka z Prahy steješe hižo jako szularka na jewiszczu, a na siebie z jej čopvym vosom skedźbni. Wona dziewaše ze znatymi hučnymi čelesami kajš orkestrom Gustava Broma abo Karela Vlacha. Je najznačiša narwana štučka bieše Černa rúže.

0: Schöne Krasne Schems Wunschko, je, Sodom Hodgin, Ziat, Watz, Sido Boranje, Witajcie Knam. So, Dotschi, ja, Prajuras Basokach, Techniska Universität Dresch, Janne, Verhoni, Wujitze, Jatzere, Djere, Satak, Menno, eine Einstellung, Teleskop, Dosime, Wotem, Schaksme, Hijanaschim, Programme, Jatzgrutsch, Ritscheli. Dalsche Teike, Wotkowanske, Dotschi, Njepschewedwuja, Runje, Nitko, Blisko Noaslitz. Da widzisz przypuczu zesarnian do Noaslitz na Leonbuku, tam z teja maszyny, kotry sznitko hacz do końca Julia tam docza. Jeli szo, kajś na szczytku beży. Beno szota jest o znaleźność raz trochu bliżej zabierał, beno czy od lat raje tute doczenie jeniczki dżery poprom tak doło.
1: Sprynia wiezo, dokoś je dżera z najmniejsza 250 metrów głęboka. Zajšve, kotrež sú točili, sú byli 250 metrov, alebo tiež 258 metrov, tak praví mi novinská rečnica projekta. Tun leží zamovitosť TU Drežďane, je po takým tak zo TU točenia převedže za studiu, kotrež opisuje podzemské obstenošče. Tuta studia je trebná za požadanie vo Einsteinovo teleskop Klitu, Šako so viacere miestnosti o to požadaja. Nimo Užice sú to Zordiniska a namiezna končina Nemska, Belgiska, Nižozemska. Do džiro, kotrež do hone Užiske zemie toča, pšindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute meria potom, kak mirne deleka je. Kak malo so tam po takým hýba. To je však trebné za taký teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by ideálne byl za točenia kilometry dlhých tunlov. Što so tam blízko Nôstic netko stáva, cedža zamoviči projekta tež všem zajmovanem rozkvášť. A to 1. júnia popodňu nedom tam při džire. Každý je tam rade vítane, tak sú mi prajli.
0: A jako už netko zajmuje, jak tam na tvarništu vupada, my s hernanami a noslicami, tunčak můžeš raz tak nimo ječ. Kýba za polada na našu internetovú stranu, tam však sú šitke fota z najmenša nekotre, kýž sme za vás zhotovili a s dobom tam tež ešte viac zajmovostku k točeniam zoniče, po takým polade čo raz nimo.

0: Policia z Gili.
1: W Zorelcu są pomocnicy miastem też cieczą osobu namakali, kiedyś by przy sypnenu doma wożywiny przyszła. Kiedyś policja informuje, właśnie koło wokół miestność, czy też przez siatki są zaszlachane, tam co dalej umuje. We Wojerecach są nieznaczywe noce na sredu Wabinsku taflu nakupowaniszcza w obszkodzili, szkoda w uczynia niedzie 1000 euro. Sredu popołudniu je policja we Kamencu napitu żonu na e-skuteru lepiwa, test wuniesa wiacać 0,6 promilu alkohola we krwi. Do runia sredu popołudniu to je we Budyszynie na bohatej hase muž z jednej traszałku niemsce to szrekszo z pistole pasantu worożał. Załowana policja 8-60-letnego zaja, test wuniesa wiacać 2 promilu alkohola we krwi. Zastonice dowiezech u muža na to do fachowej kliniki. Szkodu niedzie 10-10 euro naparał jest sredu wieczor muż w Kupšicach, 25-letny zrazy ze swoim VW-om do parkowacego Audia. A przyczyna niespoża bezpiecznie namakana. Młody muż wie przyłubo do szklęcy poladał, policistcza namierich uwiacać 2,2 promili alkohola wykryje. A w Bukecach na B6 policja utoru 2 LKW kontrolowała jen szofer nebyso na przedpisane łodzinske a łodpoczwanske czasy dziarzał. Kontrola dalsza uniesie za niebie nastroj, kotryż dokumentuje łodzinske a łodpoczwanske czasy szofera na firmu, za kotryż by muż popuczu registrowane. Za nitko mamo.
2: A nitko co nena bojeczy byś opraska, tole tytuł z pera Boba Dylena. Z leta 1908 aż 60, ale pod nocht stornil jest on pod takim potom Jimi Hendrix ze swojej swawny i gitaru. 8 godzin synaczie.

Hutschpnik, Spewa, a hutschpne pedagoga z Kotschebusa Mario, hes, tobe anietko, z cello postro, naszym lubym dzieciom, a nuczkam.

0: Jana Bożyłyczyk.
1: Srpski rozgłos. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Gmeńska rada we Wolklecach je czara nadok za ponowienie drogi z nowej wieski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmie firma z Landsberga za 7,5 tysiąca euro. Gmina Ralbice Różant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, gdyż uczynia 8,24 euro. W letnich prozinach ma so droga potem wybił jednego tydzenia ponowić, a wiace o tym zoniczyny dom. W Wotrowie zasadzuje się wobydlarska inicjatywa za zakowanie paczoniacego hniezda. Odpowiednią petycję w internecie je miasto miasta 310 ludzi podpisało. Kajż w okres budyżina na praszowanie zdzieli, przedleży za wotrowskie paczoniace hniezdo oficjalna tłanska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada dalej ryka, może w okres po próbowaniu znaprzeciwienia tłanską dowolność cofnąć. Domu inicjatywa zadziewać. Z petycją żada się ona mimo szkita baczoniaca niezda, też wiace szkita przyrody we wsi. Wojewódzka Župa planuje lica tujszto zaradowaniu. Tak jest o przedsedztwo Župy na zajszym posiedzeniu gremia między drugim z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzkiego w juliu zabierało. Kajż zdzieli Županka Gabriela Linakowa, bie Lapsztych serbski pracowar, knihi czyszcza, redaktor a angażowany mieszczan. K jeho czestci przyjotuje prezentację, a Bernd Pitkunings zaradowanie 10. julia hućpnie woprubi. Dalej planuje Wojewódzka Župa lica jeszcze kubańską jezbu do Delnej Łużycy, chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień w spalach podpierać, a w nazemie słybne popołnio na horach przewieźć. W Budestecach maja po połulecze za so poštu. Čara popolniu svoju votorili. Zavod DHL stara sovo filialu, kotraš je v Zaranijskim centrum je gmene zamestnena. Miestnanosta Markus Michalk je spokojom, zo maja gmene za so tajku votnošku, čiž pristajni ľudži poradžuja a poslužuja. S dobom je veselo ve vse vulke, zo moža vobedlerje votnetka pakete za so Budestecach votedač a tež votevzač. Od sredy wobdźělite so młode Kielowace Josefa Hornigec a Klara Paškec na světových mistrovstvách ve Kielowaniu ve rakuskim mistře Švác. Amtirovaca světová mistrovka Hornigec a kolegina Paškec wobdźělite so ve staromne klasu UCA 20 a přisłušate wobě rakečanskému Kielowarskému towarstvu. Na letuších světových mistrovstvách ve Kielowaniu wobdźělili so něče 600 posta aktivných športovců a športovčů ze dohromady džiat nače kraju. A to one bychu naše povestče, kýž namakače dále na naši internetové stroně rune, takéž v naši dámotný app, kýž říká MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slepro v Budešine pokazá miestem 16 stopňov, k tomu uľadáme jasné nebio, tiež vy doma. Tak ač doši po navostane, skýry slunčne, potom so nekotre mročele přidruža a zmieme taký mix me sluncom a mročelemi, ale džincami vo sucho vostač a žive slepro te docpie maximálne 24 stopňov.
0: Niečo nejšie, okej, 4 menšine po napodžovečech.
1: Srbský rozvoz.

0: Pretatsch z mi un dom pokive za vas, mamatiš jen buskač, ki še policija nje dže natvarjo ađeato.
1: A to v dobro šecach, tam nas mi je male šece utramne džak za tun pokiju, potaj kim kečbu v dobro šecach, tam ste tun znate kedy, kiš, drohe fota cilah nas mi je male šece utramne džak za pokiju.
0: Hajutze je sobota, a to przeprosza kamencu do ladarnie Sjatej Moniki, tam zmija dżeń w otorynych duri, przy czymś czas dobił wiezo konkretizować, mies do podnia 10 a przy podniu 12 do budże. Smieczki cach zmija jutze mieje metanie, wot po podnia cioch, suda kowia tykans, a na wieczo peczych potom mieja padnie. Miłe wiedro możecie włożyć, siatki też sobie jeszcze podali do botu na botowskie bajowe nocy Sapskoludowa Ansambla niedzielu, sobotu a pondzielu wieczor stajnie od 19, a to przy znatej Bismarckowej wieży, tam co potem zawiesz zbienie. A na żurlu Sapskoludowa Ansambla jeszcze sobotu wieczor też przeproszeni, tam zaklincza melodię operetu, a to ze serbskej komorny Filharmonii za początek je na po 8. Jutze, sobotu. Sjatki svecha, kajž kojže leto, v Beskecach, a to od jutzišeje soboty, večera hač do pondžele, a po starodavnem vašnju raje na svedenju šport vulku rolu, tu je švo, tu ja tam nudom dvaj koporske turniraj, a to niedzielu przy południu jednaczych turnier dorostłych koporskich cyłku starobnej klasy Modziny E, a pondzielu potom tradycjonalny koporski turnier muży, kiedyś zapocznie się przy południu jeni. A ja członę o domowińskiej skupiny Panczycy Kuku, czy zmija dżęsa kolesłowski wulit, do woklec, najkrasniejsze wiedro szak zmija.

Jo już za se pietk, a myżymy se na końc tygodnia w Jaseliż, gromadzie. Za to zmijamy za se kulturne pokazki za was. Do tego, co my pak teke gledać na czojenia tego tygodnia, życzę wam dobry start z nami do zasłużonego lichiego czasu. Ja som Ania Kochoć-Wacowa, a net wam żyńcośne temy już typiczku bliżej przedstawiam.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Люди жіжі, що ви вже раз так голодні були, а що для того плакали в нашій жінцешній байці в живото, аж мала кацка йолі голоди для єльгін тужною. Могуть ще їй помагаш, але буже си їм то таке радіш.
2: Mała kacka Joli jo stojała przed swoim proznym nopaszkom, a jo żałosnie płakała. Naraz jo przyszedł dakel Tefi ze swojej psowej budki, a jo Joli przeszał.
3: Co go dla cynisz takie tużne wetce? Wow, wow!
4: Ja som głodna, nak, nak.
2: Tefi jo gnał do swojej budki po kości. Jo krzył jo kacce Joli dalisz.
3: To jo te najlepszy kus! Ken som dostał wet pura, wow, wow.
4: Mężik, ale to niezio. Masz napać o przemiki, aby mogła z nim twaru kestrz kusasz. Nak, nak.
2: Taka głupa mała kacka, jo dakel Tefi przy siebie myślił, a jo załapione do swojej budki gnał. Ako Joli zase zaskiarzy, rono kokosz Esmeralda ze swoimi kurietkami przechodził jo dwer.
5: Co go dla płacosz tak głosny, mała kacka? Pip, pip.
4: Ja som ugłodniona, nak, nak.
2: Esmeralda josu uglidała, a jo naraz łapała pierzecka. Z lubością jo jogo do nopaszka kacki zsuniła. Ale mała kacka Joli josu pierzecka żadała.
5: Takiego obcanego użyńca de miaż raz, nak, nak? I
2: nie rzekł na stworba, jo kokosz obgrymała, a jo hapała wielkiego użyńca. Kecka Leontine jo se na tom szopłym dniu na muri swinskowała.
6: Co go dla cynisz takiej tużnej wecy?
5: Miau, miau.
4: Ja som przece już ci przeliś kwodna, nak, nak.
2: Kocce jo była luto małej kacki, a net jo se uporała na gęntu. Po 5 minutach jo se wrosiła z sopotateju myszku.
6: Ho, gledaj, co som tebi przyniosła, sopotatu myszku. Ale gledaj, chowac myszka ubiegnio. Miau, miau.
2: Ale mała kacka Joli nie jo miała zuby, aby myszku twardo przyjmyć mogała. Ona jo jano miała sznapac, a taka spieszna teke nie jo była. Myszka jo ubiegnuła hejnak wysk. Joli jo se zlekała, a płośnie kłakotała. To jo słyszył czarny szkór cajno.
5: Co go dla tak głośno krzykasz, mała kacka? Cip, cip!
4: Ja mryją z kwodą, nak, nak.
2: Szkór jo leszył do wiśniny za małą kacku Joli po czerwieniu słodku wiśniu. Joli jo probirowała ju jeść. Ale przecej, gaś jo księła wiśniu krapsasz, jo czerwiena kula przedskulała. Nieco drugiego za kacku nie mam, jo se szkierc rozgniewany myślił. Ziga cerkwinego torma wytpiło 12 godzinu. Ako jo teke majka ze szuli przyszła.
5: Co go dla cenisz takiej tużnej wecy?
4: Ja som taka głodna, nak, nak. Som już ce wypesłaba, nak, nak.
2: Dlatego, aż nie może majka nikogo piekajucy, widzisz, jo ze swojej tobowy zjeła sletny kusk czekolady.
4: To mnie nie szmokujo, a mimo tego jo szokolada przetwara, a za zwiejeta samo szkredna, nak, nak.
2: Tam su woni nie dostojali. Tefi, Esmeralda, Leontine, Heino a Majka. Wszyknę sus głowu wili, a wroblowali. A ako jo mała kacka wyżyła, kak su jej cy, wecz napaca ronili do nopaszka, jo kwakotała.
4: Mie co se teke pisz, nak, nak.
7: Nie do mężomy tebie pomagasz, chęzimy ku gatoju, tam jo dość wedy.
2: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
4: O, huga mam dost futry.
5: Nak, nak.
4: Mieszo żyć, no by przyjaciele.
2: Mała kacka Joli jo se nażrala kszeka, aż nie jo mogła więcej nak kronić. A wszykne zwierzęta a teke majka su wielkim glucny były.
1: Ja, tak, de to byś, aż kóżdę i on na końcu glucne. Synażiam, aż teke wyszczo glucne lubisz iści, a teke glucne końc. Czy żenia wam rzucam glucne świetki z familią, a przyjacielami.
0: Raz, dwa, trzy!

0: Słyszysz o Saraskurec w radiu, w rozgłosu RBB, którą rolę grają media jako nasze radio za żarżanie a za wyżywienie dolnosaraskiej rycy. To przeszanie sustaili cora na zjawnej dyskusji a żywarni w Hrszebozu w kafeterii dolnosaraskiego gimnazjuma. Jos to wytmiło w ramiku projekta Sroka w Saraskiego Instytuta. Ako wysybnie ważne su ustaili zora nimske medie, aby wenni transportirovali serske teme ako zgromadnu tovarišnostnu nastupnost. Přichvatavo jo okovo čišašča zajmco privatnych ako teke ze serskech institucijo. V podiumje su diskutirovali zastupniki serske redakcie RBB, Casnikarstva a Casnikarska pejedarka domovine. Navedovo jo diskusiju Mito Nuak v Serskego instituta.
1: Přesili expertky, dokolaž my jsme se mysleli, nežli až my zachopíme jako serske lůže, kterýž kše věci prezentne byš v médiách, a se umyslíme, co médie deje raz cyniš, musíme nejprve rozumět, jak médie funkcionírují. A dlatego jsou te expertky nám mogli gronič, jak vyní živají například v redakci Casnika, v redakci Rozkvosa, letztajú tam rozšíle, ga budu za nich Teme ważne a zajmne, aż mogę o to tak rozprzawić. A gdyż my to lepiej rozmijamy, to możemy się lepiej na to nastawić, a im tak to librowasz, aber to porucisz, coż wyni trebaju, aby nasze informacje za relevantne mieli a przełzyli.
0: Ja, wiecie, o tym słyszysz o peniżele w naszym programie w aktualnym przynosku.

0: Jele luži jo přišo coraho do mesta na ujtajnski svežen klip a sol. Stojnice so byli natvarjone na mestne před mešćanski ohalju ved kulturnych, sportowych, tovaristvo a serskich institucijo, aby mogali se gošći informirovaš. U Vitalije ga su na taki part nowych obydalio mesta, nowych chrzubozario. Gregor Klim jo ze zagroni deo za serske možinske živo mjesta s Francisku Albertovi upejedao, kterašo zastupovala domovinu.
1: Jo, ja mam to za ražane zaredovanje, to se mi je vjegin spedobao, a až hršebus žinca pokazujo vid pisanego boka, až o tak vjele šake luže, tak vjele šakih luži jo, a jo, ja som teke južo zajemno rozkronna mewa, also luže kenč so ho mimo pšišli, ale teke te znate, ak dvojki cas nesom vižova.
2: A zajmujo se luže za to serskeho na tom klep a sol sveženju?
1: Jo, to jo juž mako vaš vesipne, te ak nove su ve hršebusu, te se vesipne zajmuju a pšašaju, co to jo, a veni teke jo, sobu zeju naše flyere a informacijski material.
2: Co maša veho sobu ako dom pro domovina?
1: Na ja, Dompro ma teke svojne šesto sobu, also mežame ho let runoš nejo zahopjenk leta, mežame ho novo letka ugetovaš, a pen mame šake informacijski material, flyere ved zaredovanju, a to jo, ja, pičku za sobu cunjenje, a pičku za informirovanje.
0: Kuratorka Katarina Klimova jo informirovala o pobytovaniach Serskiego muzea mestče.
3: Serski muzej ma wiele flyero, ale my mamy takie jadnu buttonmaschinu, a kuszty kiedyś przyjrzą, może jadn button w Serskiego muzea sobie gotować, jo. Abo samo melowasz. A my mamy takie małe obszarzanie, co te ludzie krzyje w Serskim muzeju.
2: A co stoi tam zwiecha na tych button?
3: Na tych button my mamy jeden spruch, Serski, Nimski, engelski rece, ten spruch jo nasza rec, przeżywio z kuszym słowo, które spiejadasz.
0: Takie Bramborska Techniczna Uniwersyta Chrzebus z Wykomoru jo z wiele stojnicami była pedla Bartosz Lysakowski wet centruma za uniwersytne daleko banie jo gronił.
4: Dla nas jako Centrum Stawicznego Kształcenia jest to świetna okazja pokazać...
5: Za nas to fantastyczna gośba pokazać, co możemy. Za nas wabisz, nowe obzielniki za projekty dobysz. Do tego szansa familię rozpalisz za przyrodowidu a techniku, a za naszą BTU, która się weta jeszcze mieście przemało widobna.
4: Technicznym uniwersytetem, z którym pokazujemy się w mieście jeszcze mimo wszystko za mało.
0: Wiele gości ze szakorakich krajów jo przyszło, ako u studiruju albo pytaju żywo, teke ukraińska obydlary so byli na sveženiu, a to we tradicjonalnych drastwach, cora jo by rovnocasne žen narodnie drastwy w Ukrainie uševanka, toż ten młody gels a jego mama cujo tej se w Chrzebuzu wielgin witany.
6: Mnie dużo podoba.
5: Mam Chrzebuz wielgin rad, dokula szula jego wielgin dobra.
6: No, nam podoba się Chrzebuz, bo to nasz drugi dom zaraz.
7: Nam się wielkim spodoba w Chrzebuzu, joga miastem nasza druga domunia.
6: Takoż my...
7: Smy takie wielkim dziękuję za gospodliwość, za te dobre luże, ako nas kuszty żyn obdawają.
0: Svieżenio warnował aż do nocy z wielobecnym jawiszczowym programem. Światową premierą su luże takie dożywili Chrzebuzki Zisiecy Musical, jo se prezentirował przed raz z toż tym serskim spiwom, spiwa Kim Haszkatsojc.

0: Gregora Klimas, wyszyszał jeszcze raz z kulturnymi pokazkami.
1: Serwis. Ja ma schon das Wiedki jeszcze nic prädk, my dajemy wam przegled. Pičku jo trało, nie to pasuje z końcem wietro, dowede jo moto wielokupaniszczu petkowym nibiom w regionie jo miastem już obecnionych. Tego kalowie są wetworili żinca swojo kupaniszczo. Szpatnego wietra dla jo są tamte wetworenie wojan tydzień przesunuło, ale kupasz może się swetnęta przecy wetwautory do pietka wetzige dwiju do sedmich wiatco, a koniec tydzienia a we feriach już wetzige żasuszych. Błoszańska noc połyszczu, ta jak uszte leto ta najwiecza produkcja serskiego ludowego ansambla. Wetwiczego aż do peniżelego przemieniło se stare groziszcze opla bismakowego torma do raja serskich mytyskich pestawów. Ten raz pak z nieszednym czojenim, żowo przychod błoto a weto, kak mego tomu zajżowasz aż złosne przedezy szary twary fabriku do błotu. Przecy do teatra wetmijo se wielebocne przedprogram, preden raz ustupujo tam Chrzebuski Žižece musical z serskiego muziku zastupio wet Siga Pieszech wetpodnia, a program startuje przecej wiaco na powesymych. Na prednym majcu we Wielesach stajali majski bom, ale zapszałem su to niega cynili przecej k świetkam, to se zdania żynca jeszcze we ochozy, Walter Rizolc nie znajo to jednac.
2: Myśmy ten bom mema holili, tak aż ten golnik nie widział, jo. To koniaśmy mieli zaprzegnionek, a potem my byli prekiali, aż taki bom, a muszę tego nie byliaszki. Jaśmy mogli jen zlodować, a z nim jeść pen domy, jo. Tam nie był żen kran, myśmy z tymi tyckanie, nam zbronić te mycne, tak w szyru gotowali, a z te szyru pewnie ordowalo. Ima szygniona, a z te podpierane z te szyru pewnie, jo.
1: Żynca wiaco wetwokowo na po sześciech staje ju świetkony bom w ochozy, bo to stara se wejsna możina, bom jo sedem a dważastrza metari usoki, k tomu przyjdzie pen iści briaska, a swiesiech budu nieżelu przydujarskie muzice wet zjega żasyszech, se wie aż se starają wo Jezu a pisze a zażiši na twariu skokański grot. Jedno sledne krasje ešte penio balokoparska sezona napšadu Kölns. VfB Kšišo zváže jo se vidče do Leak Energiestadiona do Chrzebuza ve finálu krajnego pokála. Po viele popšavom veci nežo obej mústve stese južo za DFB pokál ve všiducej sezóne kvalificirovavej. Rozvia se lece krasje bužo na kúštepad, ja se štycac fénov vecakujú. Možošo krasju ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo vidče na vo 12. Lubujoša v dujarsku muziku, net ceve žen z najlepšiju dujarskiju muziku doživijoša neželu v grotku. Letosne kontest bitujo najlepše kapave regiona a 8 štundu muziki. To bužo neželu veciga jadnasčeh, najavišču petkovem nebijom v grotku, zastup jo liha. Nežilo možeš ešte také do cerkve. Zajča se vie, ale také v noce. Noc vetvorených cerkve v Chrzebuskom cerkvenom krezu bytujú také šaké serske zaredovania, jednu ja oraz uzvignom. V cerkvi metodistu v Chrzebusu krajo spiona kupka Jarobinka pet navidovaný Balbogi Vaudic. Jej muziku znajošo z filma Planá skronie jej Hanka. Koncert bužo siga živišich a žasešich viaco. Cebe program namakajošo internetše pet www.ökumene in Cottbus.de. Jo, a šikne naše pokazky a dalšie informácie nám akája šo na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gerajo pšišom viedro sobu.
3: Viedro.
0: Najlepsze wiedro nam zlubiło z lejszojskimi temperaturami. Żynca deje temperatury już aż do 23 gradu stupaś, wicze aż do 27 gradu. Ja, we przyducych dniach deje to takie tak wystarz, a nie desy padaś. Lejszojskie świetki nas wycakują po takim niepadnio-błoszańska powieściu o noc. Do widzenia.

0: Reže naša sadovská riec, zábera sa Mária Elikovská-Winklerová žinca ešte raz s kokošami. Sledný raz veni niasli jaja, a kak te kurietka pšidu na svet, naše sadovské vesanárie nám to rozkladujú.
1: Celá příroda se v liešu uvia, rozpožujú. Inzekty, ptašky, zbežka, zmieju małe, dorost. Gaž jo se došť padalo, a jo bylo šopły viedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku albo sliwku. Nasza sliwce na lieto sa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwku je mucki, a meżomy piac sliwku je mazańc. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta pata jo kuretku usejzela, jo, tak jo to richtig. Či to ženia mysl, pen za zásobu sejžeš nic, až by nevystajio, posu zazemnete te jaja, pen nevadujo nic.
1: Pen se kuretka z jaja ulagnu. Wenn ich schiedu nass wird.
2: Der Kuhete ulagnu, ja. Der Gapen sich mal im Schnobel und der Skorpine mal im Scherku, a pen immer wird's odrio, a pen ga rosplappt no to jajo, a pen mal uliest schwen. Pen ulagnu ist der Skorpine.
4: Der Kokoschi, der su do gniezda njasli, aber na njasli, to ulagninje. Jo, wenn ich na tech jajach laje, nic jano, až je daju ukluvaš, to ga je ten sledný akt. Ale ulagnuš jo ten bližší proces. To je ten druhý aspekt, de kurieta, de ga myse se sami ulichovaš z toho jaja.
1: Se ulichovaš to groní tak veľa, ako se ukluvaš.
4: Kurietka sú se ukluvali, to je groní, to je najpierý žierku vytnúči, uklapotával s šnobilom a pen sú upadnuli z toho jajka ven na ten starý tašk, ten jo pen te škorpiny ven speralo z gniezda.
1: Kuretka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja, zajmne słuka su nam zase rozkwadli nasze wesanarie. Żince su byli autorce na pomec, a na fortowa z mesta Frycok Szamar z Trenowa, a Alfred Kiercmarek z Priawoza.

Jo już za se pietk, a myżymy se na końc tyżenia w Jaselisz, gromadze. Za to zmijamy za se kulturne pokazki za was. Do tego, co my pak teke gledać na czojenia tego tyżenia, życzę wam dobry start z nami do zasłużonego lichiego czasu. Ja som Ania Kochoć-Wacowa, a net wam żyncejszne temy już typiczku bliżej przedstawiam.

0: Słyszysz o serskorec w radiu, w rozgłosu RBB, kota rolu grają media, jako nasze radio za żarżanie, a za wyżywienie dolnoserskiej recy. To przeszanie sustaili cora na zjawnej dyskusji a żywarni w Hyszybuzu w kafeterii dolnoserskiego gimnazjuma. Jos to wytmiło w ramiku projekta SROKA w Serskiego Instytuta. Ako wysybnie ważne su ustaili cora nimskie medie, aby wyni transportirowali serskie temy jako zgromadnu towarzysznostnu nastupność. Przychodało jo około 30 zajmców prywatnych akotek ze serskich instytucji. W podiumie su dyskutirowali zastupniki serskiej redakcji RBB, casnikarstwa a casnikarska pejedarka domowiny. Nawiedował jo dyskusję Mito Nuak w Serskiego Instytuta.
1: Przeprosili ekspertki, dokolaż myśmy se myśleli, nieźli aż my zachopijamy jako serskie luże, które ksie wiece prezentne byś w mediach, a se umyśliamy, co medie deje raz cynisz, musimy najpierw rozumieć, jak medie funkcjonują. A dlatego są te ekspertki nam mogli gronić, jak wyni żywają na przykład w redakcji Casnika, w redakcji Rozgłosa, lec dają tam rozdziele, ga budu za nich Themy ważne a zajmne, aż mogą o to tego rozprzawić. A gaż my to lepiej rozumiemy, to możemy się lepiej na to nastawić, a im tego to wybrowasz, aber to porucysz, coż wyni trebaju, aby nasze informacje za relevantne mieli a przełzyli.
0: Ja wiecie o tym, słyszysz o peniżele w naszym programie w aktualnym przynosku.

0: Jele luži je přišo coraho do mesta na uitajnski svežen Klip a Sol. Stojnice so byli natvarjone na mestne předmeščanski ohalju ved kulturnych, sportowych, tovaristvo a serskich institucijo, aby mogli se gošči informirovaš. Uvitali ga su na taki part nuvih obidaljo mesta, nuvih hršobozarjo. Gregor Klim jo ze zagroni deo za serske možinske živomesta s Francisku Albertovi upejedal, kterašo zastupovala domovinu.
1: Jo, ja mam to za ražane zaredovanje, to se mi je vjegin spedobal, až hršebus žinca pokazujo vid pisanego boka, až o tak vele šake luže, tak vele šakih luži jo, a jo, ja som teke južo zajemno rozkronna mewa, also luže kenč so ho mimo přišli, ale teke te znate, ak dvojki cas nesom vižova.
2: A zajmujo se luže za to serskeho na tom Klip a Sol svežinju?
1: Jo, to jo juž mako, až vesipne, te ak nove su ve hršebusu, te se vesipne zajmujo a pšašaju, co to jo, a veni teke jo, sobu zeju naše flyere a informacijski material.
2: Co maša veho sobu, ako dom pro domovina?
1: Naja, Dompro ma teke svojne šesto sobu, also mežame ho let runoš nejo zahopjenk leta, mežame ho novo letka ugetovaš, a pen mame šake informacijski material, flyere ved zaredovanju, a to jo, naja, pičku za sobu cunjenja, a pičku za informirovanje.
0: Kuratorka Katarina Klimova jo informirovala o pobytovaniach Serskiego muzea mestče.
3: Serski muzej ma wiele flyero, ale my mamy teke jadnu buttonmaschinu, a kuštik kenš pšižo, mežo jadn button ve Serskiego muzea sebie getovaš, jo. Abo samo melovaš. A my mamy teke małe obšašanje, co te luže kšer ve Serskem muzeju.
2: A co stojt, haben Sie welcher Nattigbatten?
3: Nattigbatten, wir machen jeden Spruch, Zerski, Nimski, Engelski, Rätze. Den Spruch, ja, nascha Rätz, Pscheche, wie, skuštim, svovo, keterisch, pejedas.
0: Teke Bramborska Techniska Universita Hršebus z Vilkomero, jos viele stojnicami była pedla, Bartosz Lysakowski ved Centruma za Universitne daleko banie jogroniu.
4: Dla nas jako centrum stawicznego kształcenia jest to świetna okazja pokazać.
5: Za nas jest to fantastyczna gośba pokazać, co możemy. Za nas wabisz, nowe obzielniki za projekty dobisz. Jest taka szansa familię rozpalić, za przyrodowiedu a techniku, a za naszą BTU, która się weta iści mieście przemało widoczna.
4: Technicznym uniwersytetem, z którym pokazujemy się w mieście jeszcze mimo wszystko za mało.
0: Wiele gości ze szakorakich krajów jo przyszło, ako u studiruju albo pyt.

Czasu rząż oby lary była już przecy starsze, a teke cesnoamskie żywo we towarzystwach nie odnują laszczejsze, westenio domowinska żupa do

0: na Wóżyce relatywnie stabilna. To jo widzi się na tom, aż przecy zase nowe towarzystwa ksiewit samego przystupisz zwieskoju. W środu na zmakaniu żupnego przedsedarstwa deszcznie stej se pryt stajwy dwa nowej. Gregor Klimio przysłuchał.
1: Dr. Kaj Janaszk pryt stoi wejsnemu towarzystwu w Zabroże. Małej wiasce ze 300 duszami plagrodka net na Sakskim boku krajnej granicy. Wetter Swusha Sabrot historiski do Dolneje Wóżyce.
2: In Sabrot gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampern, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem aktiven Dorfleben ja auf die Sprünge zu helfen, einen formalen Rahmen zu geben, ein Fördermittel zu akquirieren.
1: Als Tim Oblewajer, der Morde Touristwo ist nikak 6 Jahre zwangami, ist die żywe serreske Tradition. Serreske Rez Zabroże pak nicht wiecie niepeje da Groni Janaszka.
2: Meine Oma hat es noch gesprochen, Anfang der 90er, mit ihren Nachbarinnen. Ich wollte es lernen, bin leider nie dazugekommen. Mein Sohn lernt es jetzt in der Grundschule. Mal schauen, inwieweit sich das wieder verbreiten kann.
1: Ateke jele serdeskich drastwo zakadrie na Neischbach na svojo wetekšiše. Selke Laubensteinova Polenzolns wird domovinske kubki krotku vita pšistup do domovine.
3: Dokulaš suve zabrože, ateke vyterpjem napšikvat razmieli veliku domovinsku kubku. Čo oblutujem až v zabrože neoveci domovinska kubka a ja som se veľgen vjaseliva až som to ženca naskoniva až tam taka wielka kupka, to nowe towarzystwo, aż wonik się domowinie przystupisz.
1: Takie belgarskie towarzystwo we Żylowie, co byś we domowinie. Już onendo tam aktywnie tradycje opływają. Oleś Malfus, wszyscy dary żylojskie domowinskie możiny, przydają, aż się możina już onendo wetwisna wetpetpiery tego towarzystwa, na przykład pla wielkich zwierzeniu kaś kokot. Takie zwitażyczeniu a zakładnieją szulu ma belgarskie towarzystwo kontakty, tak jak wszyscy dar Andrzej Engelmann.
4: Von der Mitgliedschaft in der Domowina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere oder eine bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
1: Ja, du warst vor zwei Jahren Domowinie Matek Pschauer nach Spechowainsku Pauschalu. Platakiego wielkiego towarzystwa, ako we Żylowie, z nikak 100 zwonkami przyjotam już nieco kromadu. Engelmana motiviruju pak skiery te lepsze zwiski do serdeskiego świata. Takie planiogo towarzystwa jo serdeska rec najwiecze twarniszczo.
4: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen und so weiter, aber bei uns ist es schwierig, mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sag mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
1: Jak möcha domowina nowym towarzystwom opomagasz, k tomu jadnar Markus Końcar.
5: To prijedne, gaż my z nimi gromadu sejžime plakužnego towarzystwa na nemene dwa raza oblieto, tam ten kontakt jo. Aż my im szedzi nikak porucujemy, gaż my masz nikak styri ludzie, rec na szula, te teke przyjdu k wam dojse. To ten prijedne kształt. Posrednjanje tih recnih, což kurze za sersko rec nastupa, ale teke potom te přednosti v historii, v staviznach, v kulturje, v voznamje tih navogu napšikvat. Až jen tam těch lůží dále kupva. A to my kůžli kupce pak. Přeci zase přednost považujeme tam program Řecné šule se všakými doporuceniami.
1: Kaž co byš tovaristvo žijel domovine, to víží koncer jako vážný signál.
5: Tak až oni tu Řec věce neumejí, ona malko jano umejí, po flosklu znáš jano, ale za nich o to jano uznáše, tom serskému, až oni přistupí o domovině.
0: Wesne towarzystwo w Zabroże, a bergarskie towarzystwo Żylowie, co ty przystupisz domowinie, oficjalnie burza se to stasz na litosnej gwonej zgromadzinie Żupy Dolna Wóżyca, ta burza nieskery 11 septembra ochozy. Z tym by miała Żupa miastem 3 aktywnych towarzystwów.

0: Gledamy na naše nižeské uščovanie, co vás svetkunu nižilu vecakujo, vy Gregor Klim.
1: Ten końc tygodnia wspominamy na uznanego kialiżaria Pawła Gerharda, kęcia przed 350 lat zamrył. Jego kialiże są przestajeli teke do serskiej ryce, a weni se nadali rada spiwają.